0: Tukona kuti halipo halipantokozu kutikudikira kuti mbuya ngano afike hapa mbuya pataku ntendezani.
1: Mwe mundi modi bwirane kumatsa mafika machibesa didi. Machibesa didi mwatsa mafika machibesa didi tina na chisa chinolongere.
0: Mbuya durao, mbuya durao. Muna radio paduzi. Ai, ifungeni. Ifungeni openu ichoveseni kutali
1: nimu. Kutali pangonu tuwera kuti kwansi kuverana. Mbuya durao.
0: Mbuya durao, fungani radio openu mwibwezi kutali tuwera kuti kwansi kuverana.
1: Aha, kapumbu ya dorao, mwaifa mpoka tekuno?
2: Aha, mpoka ndia hito, ponta ponta.
1: Gwandani, gwandani, gwandani, gwandani. Mitipasa nini nzeri?
2: Aha, gwanda teto, pashuri ya dawa, angabi dhali, paka ndia eka, kanda kana makiri mungu, na dawa na mingi.
1: Aha.
2: Na dawa na mingi, na poti kanda kana mata wekeleni, sui mwana muvi, na poti.
1: Sikuti dzuwe doka famba tamanga tamanga kadi. Msadziwa pastora kani huko na funa.
2: Ah, podi tamanga tamanga na podi kwenda weka na podi.
1: Okay. Adawa. Maonero anu mbane wambuye dorao.
2: Ndaona tepo mezi.
1: Kapo mpango sidongo kwa aeroport na sogoleri kunu maziva, rai?
2: Oh, anda biva za, tirimulia za.
1: Ndiwa muna na funefa na nunga funda dokumento loku pa nditepa mesum. Aha. Kapo operekani mapeta semana muna pitatani leru mbuya dura.
2: Aha. Leru tingabuka pana tikenda kwe kukaona kumunda huku.
1: Mhm.
2: Tingabuka kumunda atawa mbangana so kereja.
1: Aha. Pia kukoma koma pioka pioka. Kapo operekani munikiru wabali na shamwali. Takuta takuta mbuya durao. Aha.
2: Mbuya sangaz.
1: Mhm.
2: Nambuya nyakwawa.
1: Aha.
2: Ndakoma nchi.
1: Mwe mundi mumwene mwajachi muna kurundi tepa kuja mulangana nduli.
2: Asi tengo kuja mulangana nduli na mpuru kujiratu so peso.
1: Tai. Pinaza kukama. Nangombo li. Tika. Aha, mapeta didi semana, pitani mwa didi, mapeta semana, takuta mbwe durao.
2: Chao.